Zawsze znajecie film w ociach musketierach I All For Love. To by się wtedy, gdy się nas to wolny film wylicze 1990, taki woprawdzity hit. A nas to je wun dromadze ze z Brianem Adamsom, Rodem Stewartom a Stingom. To są po takim też, gdyż tak chcesz, co musketiery, a dokież też woni co są w opravdži, či přečel jo to a šo jo. Pečo čin vatsi, česač, dona po šest Čechě.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Hilża Zinjina ze Smochczyc.
2: W tym czasu sobie przyrodzie nieco stała, że szósto przewidzimy. Ja to nieco ciche, nienapadne. Przyroda nie kwata, niczo ją nie honi. Ona zrawi. Wody nie nastanu pak przez noc. Zrawenie trzeba czas, słońco, wiecik, deszczik. A potem je tak daleko. Je to zrawiło. Tyś ja nie jestem w jeniczkim skoku nastawa. Smiecza rozcz, a so wuwiwacz, kajż boża stwoba. Pomawu, ale stajnie. Kak długo trajesz z osem wotrostwa, z obruchu kubwana. A dalej kubwaszem je siedny dzień. Z dobrymi nazonienymi a bolosnymi zmylkami pelnesze so moje żywienie. A ja zrawiach. Moje zrawienie nie by pak tak ciche, kajż przyrodzie, by wódce, wobczyżne, a trajesze. Zrawienie pohonieć nie jest możne. Trochotne zrytka w kwatku nastawa. Z Bożej pomocą su moje płody dozrawili. Nietko smiem je rozdawać drugim k wużitku. Hacz maja tej druze zrawe płody, a je dziela? Sym cipna, što mi dżęca nie nadzice doklina, panie.
1: Słyszeliście Hilžu Zinjinu ze Smochčic na doku a zamówitosti Bačonskeje Vosady.

0: Kak wupada poprom w serbskich zawodach leca ze zwódczomnikami. Z tym zabiera so netko Bettina Wendrotor.
1: Wodczy, so dżęca rano rieczy. A to czytamy w nujnach.
2: A k tomu sem do serbskich nujno pola dała tamenujcy pisaja, zo je serbskich zawodach leca mene wučomniku, a to ma wiacore przyczyny. We wiacorych zawodach su so k tomu prašeli, naprzykład we Wenkec blidani we Wotrowie. Tam maja leca naprzykład nimaja žanoho nuoho wučomnika, a tyž nezmija. Miečel Marian Wenk praje, zo mielše tujšto požadanju, a nad kuždym je so jara veseliu, runie je remeswo kytro woblubowane, przyjusze mnie so rozsudził lice raz przestałku zapołożyć, a żano nuo wuczomnika przystajić, dokąd chce so po swybu byli starać. Pola Szmitec Szwarcec, wozy dłonistwa Radwoju, też nie maja nowych wuczomników, maja dre ruce pone dzieła, a to z drugimi projektami, na przykład z łodziu na Białowodzkim jezoru. To dla niesu lice żane wukupwanskie miestna wupisali, tak Diana Szmitowa. Serbskich nowinach. So so serbskim remesle tukwilu jenisch mało młodych ludzi wukubuje, zwiask serbskich remesniku a przedewzaczelu wobżaruje, znaje pak też przyczyny. Čeho lato tak je, o tym čitače dženca viace serbskich nowinach a poladame jeszcze do Radvoja, do zavoda Andrija Šustera. Lica ma vun svoje elektrotechnické firmie za so vúčomníka, vun by tujšto modostných přistajč mu, tak ríka nujne, na koncu pak je so za jiničkého rozsudžiu, dživa džin a bule tiež na dobre známky, tak so modži ľudžo potom po cioch letach tiež prúvania zmištruja, to je potajkým menenie Andrija Šustera, dženca v srbských nujnách.

0: Panoza, vucerio, schulerio, starschich, a durchgisch sami sapse wukno. Nimo to, malietza nasumir, noe, nimsko-sapski, schulski, swonik wunsch. Nastawacy serbski kulturny register su zamowici po wiacelitnych przyjotach nitko započeli pelnić, kajż serbski instytut zżyli su so za to ze serbskimi muzeumami budyšinie a kočebusu na kooperaciju za druhe polito dojednali. Z obstatka budyskeho muzea ma so prini kročeli v obširna zbirka plakatu do kulturneho registra integruač. Podobne činja to z kočebuske zbirku čisčo grafiskih turbo. Serbski kulturni register ma jako digitalny katalog přichodže serbske kulturne herbstvo cvi svoje širokosti dokumentovač. Hocota a suchota přineseti rybariam horni vužicu vulke čeže. Hoznice pola niskie je ižo 5 hatu bez vody, tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež lidma ište voda do hatu tak, zo nich meter vody pobrachuje. Tež hatu pola raket sú jenež ište popone. Lipiču pola radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmavuje šprivia ište nešto do nich čeče. Budyski mieszczanski zastaraczel EWB swoju syć dalnoczopwoty dale rozszyria. Za to twaria wodpundzele na lörowej drodze. Kież EWB zdzieli maja twarskie dzieła tam hacz do końca septembra tracz. Lörowa je toho dla jenoż jednym smire wotorena. Klitu chce dża syć dalnoczopwoty mieszcze na dalszych wotryskach utwaric, miestrujem na Jordanowej, Pialikowej a Rodowej. V obkadnej zviazkaj cvon a VVO zaajite pundželu v obšene naprašovanie ľudnosti. Pozadky je zjednočenie do nového v obkadného zviazka Vukodna Zakska. Naprašuje sa ač do sreč septembra prípadne vúzvolených ľudí telefonisce. Dalších preprošuje na onlineové naprašovanie. Chce ja zviesčiť, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkadže regióne mysla, kotre vočakovanie maja a kak môža ich najlepie vo zmienach informovať. Na teritoriu nového vulkého v obkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše povieste, kýž namakáči tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hej, wiesz, taki prawy prusnicki dzień z mudrym niebiom przy maksymalnie 7-23 stopniami. Kus kwiecy, koj to budże, ale hewa krenie ke kupaniu.
2: A z weselacy je też za so naszym końcu, że szwopkat nastupa, niczo nie kopi albo haczi, tuż przyjeżdżę dery do dżęsniejszej prusnickiej sredy. Posledniej, lubie dzieci.
1: Serbski rozwóz.

0: Pobożne słowo.
1: Słyszycie, dżęca, bo ty, że zynżynie ze Smochczyc.
2: We tutym czasu sobie przyrodzie nieszto stała, że szósto przewidzimy. Je to nieszto ciche, nienapadne. Przyroda nie kwata, niczy ją nie honi. Ona zrawi. Wody nie nastaną pak przez noc. Zrawienie trzeba czas, słońco, wiecik, deszczik. A potem je tak daleko, je dozrawiwo. Tyś ja nesem wieniczkim skoku nastawa. Smiecza rosć, a so wuwiwacz, kajś boża stwoba. Pomawu, ale stajnie. Kak duo trajesze zosem wotrostwa, zob ruku bwana. A dalje kubwasze mnie siedny dzień. Z dobrymi nazonienymi a bolosnymi zmylkami pelnesze so moje żywienie. A ja zrawiach. Moje zrawienie nie by pak tak ciche, kajś w przyrodzie, biewódce, łopczyżne, a trajesze. Zrawienie pohonieć nie jest możne. Trochotne zrytka wykładku nastawa. Z Boży pomocu su moje płody dozrawili. Nietko smiem je rozdawać drugim k wużytku. Hacz maja tyś druzy zrawe płody, a je dzila? Sym cipna, što mi dżęca nienadzice doklina, panie.
1: Prajeża zynżina ze Smochczyc swe nadawku a zamówitosti baczońskie wosady. 4 pomięczyny jeszcze, a potem budże 8.

Apropos cyrki, tuto niedzielus, czy przeproszeni do cyrkwie we Barcze, tam dożywicze, we zakończacym koncercie mody hudźbny dorost, honie w Łużicy, gdyż tak chcesz. Dzieci, a modostnych starobiemy z 10 a 18 letami. Kocyś wopytaja hudźbną szulu, so bychu tam naukli instrument. Najrozdzielniejsze instrumenty so tam bóżu przedstawić. Koncert wotmie so we wobuku komorno hudźbną zwiedzenia, honie w Łużica, nie tylko tuto niedzielu do podnia 1.3 w cyrkwi Barcze.

0: to przedziwać. Na przykład w czasach wiele stresa, gdyż je człowiek jaramuczny, albo gdyż je przewiele kofia pił.
1: Ach tak, haj to może szopsi trichić. Stres ma papa na dziele. Czegoś dla je przeco muczny, a si myśli, że mu kofie w nuzy poma. Co jasne, Leksio, dziak ci!
0: Rade se stało, za to sem ja tu.

0: Bożne słowo.
1: Słyszycie o tym, że zynczy nie ze smochczyc.
2: W tym czasu sobie przyrodzie nieco stała, że szósto przewidzimy. Ja to nieco ciche, nienapadne. Przyroda nie kwata, niczo ją nie honi. Ona zrawi. Wody nie nastanu pak przez noc. Zrawenie trzeba czas, słońco, wiecik, deszczik. A potem je tak daleko. Je dozrawiwo. Tyś ja nesem wieniczkim skoku nastawa. Smiecza rozcz, a so wuwiwacz, kajś Boža stwoba. Pomawu, ale stajnie. Kak duo trajeszę zosem wotrostwa, zobrhu kubwana. A dalje kubwaszem jeszidny dzień. Z dobrymi nazonienymi a bolosnymi zmylkami pelnesze so moje żywenie. A ja zrawiach. Moje zrawienie nie by pak tak ciche, kajś w przyrodzie, by wódce, wobczyżne, a trajesze. Zrawienie pohoniecz nie jest możne. Trochotne zrytka w kwadku nastawa. Z Boży pomocu su moje płody dozrawili. Nietko smiem je rozdawać drugim k wużytku. Hacz maja tyś druze zrawe płody, a je dzila? Sym cipna, što mi dženca njenađice dokli na panje.
1: Tole praj, hiža zinčina zismohčic v nadavku a zamovitos či bačojnskeje vosade. Štyri menšiny šapotom je dževečich.

0: Při telefonie mam nento šéf-redaktorku našoga sarskega tyženika Nowy Casnik, to je Katalin Boracrojc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, my co my zase věžiš, na co můžeme se jasališ, ve tom novém údašu a snaž, co my raz zachopíš se s cerkvinným bokom, jo, ten zase naryže mám pšauje?
1: Jo, pšauje, ten jo zase naryže. A ja mogu już ogronić, ktoś wieri, a rono szerpi ten namaka na cerkwinem bodce troszcz we Bożym słowie Manfreda Hermasza, dokolaś ten titul jo ty sam nie nosisz, albo teke we modlitwie Mata Kosika.
0: Ja, a pan mogę sobie przedstawić, aż w tych kulturnych wieraszkach szaka piszesz?
1: A to na kuszty pat? Dokulasz na końcu tygodnia był taki wielki zajemny festiwal, bo wychodzi busu ten Elbwald Festival, co się taki wysymny. Dokulasz tam są feny, kiedy mogą z kostiumami a graśami do roli swoich ryszariów, a drugich najlubszych charakterów, na przykład z filmu albo z romanu zaleźć. A aż do tego nie o żaden carski pożyl tam był, ale letosa jo, tam było prydny raz, serskaric wyszłaś.
0: A na kaki part?
1: Tam su przedstawili toż ten nowy podcast True Wużyca, albo True Lausitz, kęż se zabiera z naszymi pojeściami, a legendami Hove Wużyce. A te su to tak obziewali, jakby to było taki kryminalny pad, also to jo krimi-podcast, a na tom festiwalu su przedstawili Pšespodnicu, a to w serskej a niemskej rece. A zajmne jo, kak jo ten publikum na to reagiroval, to zgynio šo dla nas.
0: Na to sme na kužde pát narske, snaž co my ešte jen dalšne vierašk uzvignuš?
1: Jo, skoro máme september a s tým tek zase muzeové noce v Vůžilskej muzeové krajine. To groni až tož ten mjasec svúša tým muzeám a domoniským špam. Zajžonu sriadu sú v starej cyklóni v Małym Kölsku predstavili tož ten zajmne a vedmieniajúce program muzeových nocú. To je nagromadu kýž koncu týždňa a obželio se uše čižašča muzeju a domovinskih špov. A doživišme, že tam napšikvat koncerte, živadboje kuse, citanja, a filme Kašteke se vije v muzejach staro rucnikarstvo a staro tehniku.
0: A zavišče budu teke sarske muzeje pedla?
1: Na se vije Hošibuski sarski muzej jo napšikvat teke pedla, tam še pšosone serskim elektroniskim zvukam, od umelca Jacob prisluhaš, a pšipedla možeš obživovaš serske projekcije na stjenje muzeja. Abo serska tajarska špa v drjoku, jo teke pedla, a tam pšetstaju živadvoj kus im banda medagsfrau. Ale by pšiducem udašu casnika vzirnjeme pedom, ja, taki pšeglid všech tých terminu.
0: Jo, ale přijduce casnik, akle přijduce tožen, predstavujeme po takom jaselým se neprý raz na to, što udáše. Při telefoni jo byla šéf-redaktorka Katalin Poradskojc. Učabne, že Katalin a žicem šiknem ve redakcii ešte jeden redne tožen.
1: No se teke učabne užikujem a vám žicem teke se vie spredobne tožen a snáš viele úspicha žinca viacor při zajšmišu svinca.
0: Ja,
1: to bužo wielgin zajmne, niebiaski fenomen, kenš smiome, akle wylesze 2001, a wysum, że seš zase dożywiš.
0: Na kuste pace to ogledame, pen wiele wiasa da teke przytom.
1: To życzymy wam teke.

Na ten wielki spektakel z kuszty już o jaseli, któryż obżyły ją żynca jacor na niebiu, se wie aż zajśmisze słynca, teke przynasły w programie rolu grają. Co to dokładnie jo, a szak zajemnostki okowo fenomena zgonioszy żynca wet nas. Ale nin to cuwam nie peri raz. Dobre żyn, że cóż, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Jaselim se aż co zaszaltowali swoje oblubowane bramboski, Sarska Radio.

Kołobrzeg, palu baltyckiego morza wam wicze przedstajomy, a natwarenie balińskiej mury burza teke tema wicze na 13. augustie naszym programie. To wam gronim dokolaż zinsojszne suchyla na końc. Senażia masz jostawam spetopał. Przy mikrofonie ja za was była Ania Korej-Czwarcowa. Myszałeś ci spetopnu srjodu.